when I Amule, amule, amule Why finna ni lakin Kinto finna chaliwa Pela finna chaliwa nai Pela finna chaliwa nai